są kobiety, pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe,

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Polska coraz częściej odmawia obywatelom Białorusi ochrony międzynarodowej. Według danych za czerwiec po raz pierwszy od wielu miesięcy liczba decyzji odmownych była wyższa niż pozytywnych. W uzasadnieniach części decyzji pojawia się argument, że represje wobec uczestników protestów z 2020 roku osłabły, a część przestępstw uległa przedawnieniu. Obrońcy praw człowieka podkreślają, że choć sprawy związane z protestami w rzeczywistości uległy przedawnieniu, Białoruskie służby jednak nadal ścigają ich uczestników, stawiając nowe zarzuty, m.in. o działalność ekstremistyczną czy zdradę państwa. Represje nie ustały, lecz zmieniły swój charakter. Reżim stara się sprawiać wrażenie, że prześladowania osłabły, podczas gdy w rzeczywistości stały się po prostu mniej widoczne. Zdaniem prezesa Fundacji Białoruski Dom w Warszawie, Alesia Zarembiuka, poziom represji na obecną chwilę może być nawet większy niż poprzednio.
3: Zastraszanie osób wewnątrz kraju, aresztowywanie, deportacja albo zastraszanie rodzin, którzy też uciekają z kraju. Także w kwestii represji nic się nie zmieniło.
2: Obrońcy praw człowieka ostrzegają, że powrót wielu Białorusinów do kraju nadal może oznaczać zatrzymanie lub postępowanie karne z powodów politycznych. Zapowiadają również rozmowy z polskimi instytucjami, by przedstawić aktualną ocenę sytuacji na Białorusi, przekonać je, że zagrożenie dla przeciwników reżimu Aleksandra Łukaszenki wciąż pozostaje realne. Na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej utrzymuje się wysoka intensywność walk. W ostatnich tygodniach ukraińska armia przeprowadziła serię skutecznych ataków dronowych na cele wojskowe i logistyczne w głębi Rosji, uderzając m.in. w infrastrukturę wykorzystywaną przez rosyjski przemysł wojenny. Kijów podkreśla, że działania mają osłabić zdolność Rosji do prowadzenia dalszych działań zbrojnych, a eksperci wskazują, że ukraińskie uderzenia coraz dotkliwiej wpływają na rosyjskie zaplecze wojskowe i gospodarcze. Mimo niepowodzeń Rosji na froncie, Białoruś pozostaje jej najbliższym sojusznikiem i nadal udostępnia Moskwie swoje terytorium oraz infrastrukturę. Jednocześnie eksperci zwracają uwagę, że Aleksander Łukaszenka coraz wyraźniej stara się unikać bezpośredniego zaangażowania w konflikt. W ostatnich tygodniach białoruski dyktator po raz kolejny deklarował, że nie zamierza wysyłać swoich żołnierzy na Ukrainę. Jego działania interpretowane są jako próba zachowania większego dystansu wobec Kremla i ograniczenie ryzyka dla własnego reżimu. Sprognozować, co czeka Łukaszenkę po ewentualnym zawieszeniu wojny, jest bardzo trudno, twierdzi dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej Michał Potocki.
4: Scenariuszy jest wiele, od otwarcia i powrotu do takiego business as usual z Białorusią, który miał miejsce przed 20 rokiem i protestami, aż po sytuację, w której Białoruś jest dociśnięta przez Putina i musi rezygnować z kolejnych oznak swojej suwerenności wobec Rosji.
2: Po raz pierwszy od wybuchu pełnoskalowej wojny Ukraina podała, ilu obywateli Białorusi walczących w szeregach rosyjskiej armii dostało się do niewoli. Według ukraińskiego sztabu koordynacyjnego do spraw jeńców wojennych w lipcu tego roku w ukraińskich obozach przebywało 22 Białorusinów. Młodzi Polacy z Białorusi mają coraz większe trudności z podjęciem studiów w Polsce. Powodem są zaostrzone przepisy dotyczące wydawania wiz studenckich, które obowiązują od lipca ubiegłego roku. Nowe procedury wymagają od kandydatów dodatkowych dokumentów i wydłużają proces uzyskania wizy. W efekcie wielu maturzystów nie zdążyło rozpocząć nauki. Najbardziej odczuli to właśnie obywatele Białorusi, którzy od lat stanowili jedną z najliczniejszych grup studentów zagranicznych w Polsce. Według danych Ośrodka Przetwarzania Informacji, to oni odnotowali największy spadek liczby studiujących w 2025 roku. Dane te bardzo niepokoją, mówi były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, Jarosław Książek.
5: Myślę, że dla polskiej mniejszości na Białorusi kwestia nauki, studiów w Polsce ma fundamentalne znaczenie i tutaj również wymaga ogromnych działań, żeby tym, którzy świadomie wybiorą studia w Polsce, nie utrudniać, ale ułatwiać ich podjęcie i skuteczną realizację. To bardzo ważne.
2: Eksperci ostrzegają, że administracyjne bariery osłabiają atrakcyjność polskich uczelni i są wykorzystywane przez białoruską propagandę, która przekonuje młodych ludzi, że Polska zamyka przed nimi drzwi. Środowisko akademickie apeluje o uproszczenie procedur wizowych dla kandydatów przyjmowanych na studia, podkreślając, że ich celem jest wyłącznie zdobycie wykształcenia.

0: Słuchają Państwo programu Z Nadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Z Nadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Białystok na kilka godzin cofnął się w czasie. Uczestnicy miejskiego spaceru Odkryj XVIII-wieczny Białystok mieli okazję poznać stolicę Podlasia z perspektywy epoki hetmana Jana Klemensa Branickiego. W rolę przewodnika wcielił się rekonstruktor i instruktor fechtunku z Grodna Wasyl Kałacz, który opowiadał o codziennym życiu mieszkańców, wielokulturowym charakterze miasta oraz jego najciekawszych zakątkach sprzed ponad dwóch stuleci. To była nie tylko lekcja historii, ale także niezwykła podróż do czasów, gdy na ulicach Białego Stoku spotykały się różne języki, kultury i wyznania.
3: Czołem, moi drodzy księdze. Nie bój się, mości panie, nie bój się, nic ci nie zrobię. Pochodzę spod Wisłoczu, z ubożałego rodu szlacheckiego, z Tatarów Lipków, po mieczu, a po kądzieli z Bartoszywyczy, herbu Jastrzębiec, a też z ubożałych. Dlatego jestem tutaj. Widzicie, jak jestem ubrany? Mam na sobie aksamitny kontusz, ale liniany żupan, bo jestem biedny, ale jestem w służbie hetmana naszego wielkiego koronnego Jana Klemensa Branickiego. Nie najwyższym szczeblu, a tylko jako instruktor szermierki przy gwardii naszego dobrodzieja, pana Jana Klemensa Branickiego. Nisko mu się kłaniam, gdzieś tam w pałacu zasiada za sprawami potężnymi, dyplomacyjnymi.
4: Mickiewicz Paweł, Fundacja Ochrona Wschód. Dla zespołu Fundacji Ochrona Wschód jest bardzo ważne, żeby wielokulturowość naszego województwa, wielokulturowość naszego miasta budować na tym nowym potencjale osobowym, który od kilku lat w Białymstoku mamy. Czyli to są osoby, które przyjeżdżają z Białorusi, z Ukrainy, z Rosji, z Kazachstanu i bardzo wiele od siebie wnoszą również w rozwój nie tylko gospodarczy, ale również kulturalny naszego miasta. I dlatego chcieliśmy zaangażować ten potencjał w odbudowanie tej wielokulturowości współczesnej. Roboczo to nazwaliśmy nowa narracja wielokulturowości, żeby Białystok i Podlasie mogło sięgać wielokulturowości nie tylko tej historycznej sprzed 200-300 lat poprzez różnego rodzaju konferencje, książki i ulotki, ale przez nowych mieszkańców, którzy przyjechali z zagranicy i tworzą tą wielokulturowość. Tkankę naszego miasta.
5: Pochodzę z Grodna, z Białorusi i nasza wycieczka akurat powiada o wielokulturowości Białego Stoku i o początkach tej wielokulturowości. Akurat z XVIII wieku wpłynęło do Białego Stoku tyle ludzi różnych narodowości, wyznań, że po prostu miasto rozkwitnieło. Teraz my nie mamy wiele takich zabytków architekturnych, ale my mamy splanowane ulice przez Jana Klemensa Branickiego. Są w źródłach wspomnienia, kto i gdzie żył, w jaki sposób odbywało się to życie. I dlatego ja, jako postać historyczna, bo gram ubogiego szlachcica na służbie Jana Klemensa Branickiego, opowiadam o życiu prostych ludzi. Nie magnaterii, nie tego najwyższego szczebla dyplomacji, ale tylko o prostych ludzi, którzy służyli, mieszkali, pracowali.
6: Jestem Urszula Wołowicz, mieszkanką jestem Białegostoku. Wiadomo, że bardzo interesuję się historią, to tym bardziej jestem zainteresowana właśnie rodem Branickich, którzy uformowali właśnie ten Białystok, byli fundatorami, promotorami właśnie kultury, sztuki. No i właśnie dzięki temu ten nasz Białystok jest taki piękny, mamy piękny pałac. Dwór Klemensa Branickiego był takim dworem międzynarodowym, on sprowadzał świetnych artystów, prawda, także wszystko było tutaj organizowane z duchem czasów epoki ówczesnej.
7: Nazywam się Aleksander Jędrzejewski, od 3 lat mieszkam tu w Białymstoku, przyjechał z Grodno i nie tak dawno po prostu na Facebooku widział reklamę, że Fundacja Okna na Wschód organizuje taką wycieczkę po Białymstoku w czasach 18 stulecia. No ja zgłosił i taki sukces, że udało się mnie tu być, mnie i mojej żonie. Dla mnie ten czas bardzo ciekawy, bo to czas jak to balów, szlachty, no to bardzo ciekawy taki okres historyczny i trzeba wiedzieć historię tego miasta, w którym ty mieszkasz.
3: Wchodziliście tą bramę i co myślicie, że było w XVIII naszym wieku, było tak jak dzisiaj?
8: Nie.
3: Na centrum tego przejazdu też były takie w paski pomalowane czarno-białe budki i tam była gwardia węgierska i tylko przez te dwie bramki straży można było wjechać sobie na dziedziniec. Mianowicie wjechać, nie wejść. Nie wchodzono tu na piechotę. Nigdy. Tylko konno czy karetą.
4: Z codziennego wsparcia fundacji bardzo dużo korzysta obywateli Białorusi. W taki sposób poznaliśmy się z naszym bohaterem Wasylem Kałaczem. Od 3 lat współpracujemy przy innych okazjach. I tak nasze idee z jego charyzmą, postacią się zetknęła. Zaproponowaliśmy ten pomysł dla miasta i miasto z wielką chęcią jakby wsparło nasz pomysł, bo z perspektywy miasta to jest niby spacer, ale w takiej nowej odsłonie, gdzie bohater zabierze uczestników w XVIII wiek de facto i cały spacer będzie się odbywał w pierwszej osobie. A kluczem i kropką taką nad jej spaceru będzie stylizowana uczta z degustacją podlaskich dań w jednej z białostockich gastronomii. Spacer to nie jest jednorazowa akcja, w sumie się odbędzie 7 spacerów, ale niestety zapisy już są zamknięte. Zgłosiło się około 1000 osób, więc nawet nie wszyscy, którzy się zgłosili, w związku z ograniczoną ilością osób będą mogli wziąć udział.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berezyny podsumujemy losy ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota będzie kontynuował opowieść o Niemnie jako ważnym miejscu dla odpoczynku grodnian w latach 20. i 30. XX wieku, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z Ludmilą Jakubczak oraz jej przebojowym utworem Gdy mi Ciebie zabraknie.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berezyny podsumujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Wyciszenie polskiego oporu miało charakter czasowy także w powiecie wołkowyskim. Choć jesienią 1945 roku opuściły go setki AK-owców i sporo ludności cywilnej, nadal pozostały tu dziesiątki tysięcy Polaków. Dość szybko przedstawiciele społeczności polskiej na ziemi wołkowyskiej wypracowali kolejną formę organizacyjną dla swych dążeń niepodległościowych. W czerwcu 1946 roku utworzono zostało przez byłych żołnierzy AK-AKO z obwodu Wołkowysk lokalna polska struktura konspiracyjna, określana jako Samoobrona Wołkowyska lub Samoobrona Ziemi Wołkowyskiej. Powstała z inicjatywy byłego kapelana stacjonującego przed wojną w Wołkowysku 3. Pułku Strzelców Konnych, księdza majora Antoniego Bońkowskiego, pseudonim Eliasz. W polskiej konspiracji niepodległościowej działał on od początku wojny. Najbliższymi współpracownikami księdza Eliasza byli starzy AK-owcy Bronisław Chwieduk, pseudonim Cietrzew, i Antoni Szot Burza. Początkowo Samoobrona Wołkowyska obejmowała swoim zasięgiem obszar gminy Krzemienica, w której Eliasz był proboszczem. Stopniowo rozbudowano ją także na gminy sąsiednie – Piaski, Roś, Zelwa, Mosty, Biskupce i częściowo Izabelin. Organizacja posługująca się nadal nazwą Armia Krajowa dysponowała zorganizowaną siatką terenową, podzieloną na kilka plutonów konspiracyjnych, zwanych też ośrodkami. Ponad 200 członków i osób współpracujących. Samoobrona Wołkowyska była strukturą o charakterze lokalnym, odizolowaną od innych polskich ośrodków niepodległościowych. Miała jedynie luźny kontakt ze szczuczyńsko-lidzką organizacją porucznika Olecha. Dzięki sprawnej organizacji i przestrzeganiu zasad konspiracyjnych udało się jej przetrwać blisko 2 lata, czyli do drugiej połowy 1948 roku. Dysponowała jednym stałym oddziałem partyzanckim, sformowanym w drugiej połowie 1946 roku, oznaczonym kryptonimem Reduta II – Żądło. Jego kolejnymi dowódcami byli Antoni Szot Burza, Józef Karnacewicz – Kwiat, Michał Cisłowski – Gołąb i Bronisław Chwieduk – Cietrzew. Liczył on przeciętnie około 20 żołnierzy, przebywających stale w polu z bronią w ręku. Zimą 1946-1947 oddział został podzielony na kilkoosobowe patrole, którym łatwiej było przetrwać ten trudny okres. Wiosną 1947 roku Reduta II została zreorganizowana. Z jej kadr utworzono nową grupę liczącą kilkunastu żołnierzy, oznaczoną kryptonimem Żądło, którą dowodził Józef Karnacewicz, pseudonim Kwiat. Wkrótce potem powstał kolejny oddział dowodzony przez Michała Cisłowskiego, Gołębia. W 1948 roku liczył ponad 20 partyzantów. Oddziały partyzantki wołkowyskiej były mniej aktywne niż jednostki bojowe samoobrony ziemi grodzieńskiej. Unikały starć z NKWD i milicją, prowadząc najbardziej niezbędną samoobronę, polegającą na likwidowaniu agentury przeciwnika. W czerwcu 1948 roku oddział Gołębia został częściowo rozbity w walkach z grupami operacyjnymi NKWD. W polu utrzymała się jedynie grupa dowodzona przez Bronisława Chwieduka – Cietrzewia. Jednak i ona została rozbita w walce 13 września 1948 roku we wsi Stanielewicze. Ranny Cietrzew wpadł w ręce NKWD. Został skazany na 25 lat obozu koncentracyjnego, z którego zwolniono go dopiero w 1972 roku. Grupa Żądło została rozbita jeszcze wcześniej, w maju 1947 roku, w wyniku wsyp i aresztowań. Pomimo ponoszonych strat, konspiracja wołkowyska kontynuowała swoją działalność w coraz jednak bardziej ograniczonym zakresie, aż do początku lat 50. W Wtedy to został rozbity ostatni jej oddział dowodzony przez Alfonsa Kopacza.

nasze życie takie tułacze, łaskawie spojrzy na nas choć raz. Boże, jak ciężko w tym lesie siedzieć,

na ich mogiłach zakwitnie bez, za którą ginie tylu rodaków, na ich mogiłach zakwitnie bez. A ptaszka będzie śpiewać radośnie, że na wolności

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota, witam Państwa. W poprzednim odcinku opowiadałem o tym, jak wyglądały 100 lat temu grodzieńskie plaże, jak czasem niespokojny był letni wypoczynek Grodnian na Niemnie. Dziś natomiast spojrzymy na Niemen jako na wielką arenę sportową, gdzie hartował się duch i ciało mieszkańców międzywojennego Grodna oraz żołnierzy tutejszego garnizonu. W tamtym okresie sport, a szczególnie sporty wodne, były w Grodnie traktowane niezwykle poważnie. Dominującą rolę odgrywało tu wojsko. Dowódcy grodzieńskiego garnizonu na czele z pułkownikiem Stanisławem Maczkiem, dowódcą 81. Pułku Strzelców, uważali pływanie za umiejętność niezbędną dla każdego żołnierza. Maczek stawiał sprawę twardo. Podoficerowie, którzy nie potrafili przepłynąć 100 metrów stylem dowolnym, otrzymywali ujemne kwalifikacje służbowe. Oficerowie oporni byli kierowani na obowiązkowe kursy pływania, a treningi odbywały się regularnie na falach Niemna. Centrum Sportowego Życia na Rzece był powołany w 1923 roku Wojskowy Klub Wioślarski Niemen. Posiadał on własną przystań w pobliżu Starego Zamku i to on nadawał ton rywalizacji na wodzie. W 1934 roku, gdy powstał wielosekcyjny Wojskowy Klub Sportowy Grodno, opieka nad sportami wodnymi i zimowymi przypadła dowódcy 81. Pułku Piechoty. Oprócz przystani wojskowego klubu, w centrum Grodna przy Starym Moście w latach 30. istniały też przystanie sekcji wioślarskich innych organizacji sportowych, m.in. policyjnej i żydowskiej. Inauguracja sezonu wioślarskiego odbywała się w maju i to towarzyszyła jej wyjątkowa oprawa. Program przewidywał przemówienie prezesa klubu, złożenie przyrzeczenia wioślarskiego, defiladę łodzi i kajaków oraz spacer statkiem klubowym po Niemnie. Dzięki zaangażowaniu wojskowców Niemen stawał się nawet areną spektakularnych regat. 13 sierpnia 1933 roku odbyły się wielkie propagandowe zawody wioślarskie, w których brały udział osady, drużyny regatowe, nie tylko z Grodna, ale i z Wilna. Wyobraźmy sobie ten widok, smukłe czwórki, jedynki, męskie i żeńskie, mknące po rzece na dystansie 2 kilometrów od mostu kolejowego aż po przystań klubową. Rywalizowały policyjne i wojskowe kluby sportowe z Grodna i Wilna, zwycięzców dekorowano uroczyście, a wieczór kończyła wspólna zabawa taneczna na przystani. Inne propagandowe zawody o nazwie Wpław przez Grodno odbyły się w lipcu 1936 roku. Były to pływackie zawody indywidualne i zespołowe, na starcie których stanęli oficerowie i podoficerowie garnizonu. Pierwsze miejsce w kategorii zespołowej wygrał zespół 81. Pułku Piechoty, co bardzo ucieszyło dowódcę Stanisława Maczka. Jednak Niemen mimo swojej urody bywał rzeką kapryśną, a niebezpieczną. Statystyki z tamtych lat są nieubłagane. Co roku w rzece i w okolicznych jeziorach tonęło od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Najgorszym miesiącem był lipiec, kiedy upały i brak umiejętności pływackich u kąpiących się razem doprowadzały do tragedii. Historia zapamiętała tragedię z sierpnia 1933 roku, kiedy to podczas ćwiczeń przeprawy promowej przez Niemen w okolicach Grodna utonęli żołnierze 3. Pułku Kawalerii z Suwałk. Zginęło wówczas 5 żołnierzy, w tym członkowie pułkowej orkiestry wraz z kapelmistrzem. Ofiar byłoby więcej, gdyby nie bohaterska postawa grodzieńskich rybaków, którzy ruszyli na ratunek swoimi łodziami. Jak później ustalono, fale Niemna rozchwiały przeprawę, a część żołnierzy, obsługujących ją, nie umiała pływać i to właśnie oni zaczęli tonąć. Oprócz niebezpieczeństw płynących z nurtu rzeki, grodnianie musieli mierzyć się z wyzwaniami higienicznymi. Niemen uchodził za wodę stosunkowo czystą, nawet wodociągi miejskie czerpały z niego wodę powyżej mostu kolejowego, oczywiście później ją oczyszczano, nie podawano jej do domów grodnian wprost z rzeki. Niestety płynąca przez miasto Horodniczanka, dopływ Niemna, była jego przeciwieństwem.

społeczeństwem. Choć wiła się urokliwie, była siedliskiem zarazków, de facto otwartym kanałem ściekowym, do którego spływały nieczystości z domów Grodnian, urzędów, nawet gmachu dowództwa wojskowego. Dr Antoni Perekładowski w swoim raporcie sanitarnym z 1928 roku ostrzegał, że rzeczka ta jest siedliskiem zarazków, a mimo to niektórzy mieszkańcy czerpali z niej wodę. Ale pływać się nikt nie odważał, bo mimo tego, że brudna, rzeka była też bardzo płytka. A marzenia o jej oczyszczeniu i urządzeniu bulwarów nad Chorodniczanką rozbiły się o gigantyczny koszt – 2,5 miliona złotych. Podsumowując, wypoczynek na Niemnie w międzywojennym Grodnie był nierozerwalnie związany z obecnością armii. To wojsko budowało infrastrukturę i organizowało wielkie widowiska wodne. Gdy dziś patrzymy na stare fotografie z letnich dni na brzegu Niemna, często wśród odpoczywających widzimy właśnie żołnierzy. Dziękujemy Państwu za kolejną wspólną podróż do międzywojennego Grodna. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnym programie.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Ludmile Jakubczak oraz jej przebojowym utworze Gdy mi Ciebie zabraknie. Ludmiła Jakubczak była jedną z najbardziej utalentowanych polskich piosenkarek przełomu lat 50. i 60. Choć jej kariera trwała zaledwie kilka lat, pozostawiła po sobie utwory, które do dziś są uznawane za klasykę polskiej muzyki rozrywkowej. Urodziła się 17 czerwca 1939 roku w Tokio. W dzieciństwie mieszkała na terenie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a na początku lat 50. wraz z rodziną przeniosła się do Polski i zamieszkała w Warszawie. Już od najmłodszych lat rozwijała swoje artystyczne zainteresowania. Uczyła się w warszawskiej szkole ogólnokształcącej, uczęszczała także do szkoły baletowej oraz pobierała lekcje śpiewu u cenionej pedagog Wandy Wermińskiej. Dzięki temu zdobyła solidne przygotowanie zarówno jako wokalistka, jak i tancerka. Jej oficjalny debiut miał miejsce w 1958 roku podczas konkursu dla piosenkarzy amatorów zorganizowanego przez Polskie Radio. Występ okazał się początkiem błyskawicznie rozwijającej się kariery. Niedługo później została zaproszona do udziału w pierwszym programie estradowym przygotowanym przez Teatr Piosenki w Warszawie. Spektakl odbył się w słynnym hotelu Bristol i przyniósł jej pierwsze większe sukcesy. Publiczność szczególnie zachwyciła interpretacja piosenki Alabama. Jej charakterystyczny głos i sceniczna charyzma zwróciły uwagę kompozytorów i twórców muzycznych. W tym czasie rozpoczęła współpracę z Jerzym Abratowskim, kompozytorem, który stworzył większość jej repertuaru. Z czasem ich zawodowa relacja przerodziła się również w związek małżeński. Kariera Ludmiły Jakubczak rozwijała się bardzo szybko. W 1960 roku czytelnicy Ekspresu Wieczornego uznali wykonywaną przez nią piosenkę Gdy mi Ciebie zabraknie za najpopularniejszy polski przebój powojenny. Rok później artystka wystąpiła podczas pierwszego międzynarodowego festiwalu piosenki w Sopocie. Zdobyła tam trzecią nagrodę za interpretację, potwierdzając swoją pozycję w gronie najciekawszych polskich wokalistek tamtego okresu. Współpracowała z orkiestrami prowadzonymi przez Edwarda Czernego i Stefana Rachonia, a także z zespołami kierowanymi przez Jerzego Abratowskiego. Jej repertuar obejmował zarówno nastrojowe ballady, jak i bardziej dynamiczne utwory, a wyjątkowa barwa głosu sprawiała, że była łatwo rozpoznawalna i ceniona przez słuchaczy. Niestety, jej obiecującą karierę przerwała tragiczna śmierć. 5 listopada 1961 roku, mając zaledwie 22 lata, wracała z Łodzi, gdzie uczestniczyła w nagraniu programu telewizyjnego Muzyka lekka, łatwa i przyjemna. Samochód prowadził jej mąż Jerzy Abratowski. W pobliżu Błonia doszło do wypadku. W aucie znajdowała się również Irena Santor. Abratowski i Santor odnieśli obrażenia, natomiast Ludmiła Jakubczak doznała ciężkiego urazu głowy, w tym złamania podstawy czaszki. Zmarła w drodze do szpitala. Tragiczne wydarzenie na zawsze odcisnęło piętno na jej mężu, który do końca życia obwiniał się o ten wypadek. Pogrzeb artystki odbył się 11 listopada 1961 roku na warszawskich Powązkach. Mimo krótkiego życia i zaledwie kilkuletniej kariery, Ludmiła Jakubczak zapisała się w historii polskiej piosenki. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z 1960 roku. Autorem muzyki jest Jerzy Abratowski, tekst napisał Kazimierz Winkler. Przed Państwem Ludmiła Jakubczak, Gdy mi Ciebie zabraknie.

0: Niemna i Barazyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Barazyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

Zrazu wybaczają się, ale po ślachetach amal 6-chwilinnych rozwitania z Martinem Hallem jeszcze adzin uspamin zarana tej szołszecha muzyki. Glenn Hansard tragiczny zaginął drożnym zdarenni, a moje znajomstwa z im, jak i szmatlikich, poczęło się z uznacharożnej Oscarem pieśni i filmu Once. Dygresyjna haczyła jednak skazać, jak poznają się z jego twórczości mój tychański kolega. Spodziewa się, że to było już taki u 2014 godzie i on mówi, że to u 14 albo 15, ale Keegan McEnroe wypadkowo trafił na Halfway Festival i wykonał krótki koncert jak raz u 14. A spodziewał się, że to minawito w Polsce trafił praz Niemieczynu. Gdzie pra Glenna Hansarda rozpowiadała ja mu rzęczyna, jaka ja przyjmała jego z chatnim koncertem. Imię jako nie pomnić, ależ z rozpowiedział wynikała, że to ona się brawała z Glennem Hansardem, ale tak samo Jeffem Buckley. Po ślechę tej historii Keegan sustrał używuję Hansarda na ulicy na Starym Horadzie w Tallinie. Zahawarył, ale chciałby uspominać o tej sustreczu krychu inaczej. Ale odbyła się. Bez przypynku Niemieczy nie może w ogóle nie zdarzyło się. Może nasz Techańczyk nikoli nie wiedziałby twórczości Glenna Hansarda. Poczniemy jeszcze raz u historii tej pieradaczy z Falling Slowly, pieśni, jaka ja na pełną pierwszy dniu włączała w ogóle u początkach slow z muzyką, kiedy ta była własną pieradacza z bardowskiej muzyką.

Glenn Hansard i Marketa Jerglowa. Nie przyjdzie się już Glenna sustrać na scenie. Można ukluczyć jednak chociaż jego żywe występy. A dzień odbył się szmat gadał temu, pośle solnego debiutu, a praśpiewał jego na słowutej studii KCRW u Santa Monica. Ale my posłuchajmy wariantu z oficjalnego relizu. Bird of Sorrow i Glenn Hansard.

Bird of Sorrow z pierwszego solnego albumu Glena Kansarda. Takie symboliczne ci rozwitanie, ci uspomin tego autora, gitarysta, wokalista. Budu z tego sumu wychodzić wielmi powolna, bo ciepier chciała wam zaproponować projekt Zamowa z pieśnią Wojna. Czemu jak raz zgadaję? Po pierwsze je serdecznie zapraszają u Warszawu, ci u Lublin, na odpowiednia drugoga, albo 9 grudnia, na spektakli Laboratorii by Teatr pod zahałowkiem Halasy Odysei. Lochka można zdachadać się, proszto spektakl. Odyseja, wygnanie, wiertanie, usiega te pytanie, pra jak ja rozpowiadają ludzi siądnia u wygnanie. Właśnie sama i krótka ja wam opisanie. Muzyku dla spektakla stworzył Nikita Zolotar, jaki tak samo zjawiaje się autorem i muzyki do tej pieśni. Śpiewają Daria Nowik i Maria Piotrowicz. Daszu wiedzą na pełno gledaczy spektaklu Bieżeńcy 1915. Jana tam wystupaje jak jedna z czterech aktorów i tak sama zachaplalna śpiewaje. Tema wojny z nami, na żal, każdy dzień. Posłuchajcie Zamowy.

0: Krzysztof Kamil Baczyński, Ja tobie odkryju nieba, Pierakład Kaciaryny Maciejewskiej. Ja tobie odkryju nieba, Bielu wyszytuju cisz, Razarwieca nieba niby pełny hukami z Paryż. Kap zażyć znowu listkami, pieśniaj wodał na zmiarkanie, tył ptuszy na je świtanie paladzisz. Góry twierdy jazynaczu, umiakich dźmuchał co palot. Cieni reczał ty babaczysz, cieni wygnuca jak kot. Zaiskryca czornym futram, rasiakucał barwy burał, szery deszcza wysup lot. Dym powietranych strumieniał, szto sa strech aniolskich rus, rasialu tabie alejaj, śpiełnaj ścieżka jubiarus. Zahuczyć wiałanczellu, żal pczalinych krylał treli, poszuki agnistych los. Ty zbaczaj moich zaheta, szkielcy wy mi, bo w oczach tylko biały ja szkielety na krywawych paplawach. Wyprał czas pieralamany, truny achini tumanam, z balasu strasi agidny gniewnych bitwał czorny prach.
1: Wierszami wojennymi u wykonania Ewy Demarczyk na słowy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i jednym z tych wierszał przeczytanym Michałem Andrasiukom przywitał ja was u siądniaśnich poetycznych rozdumach. Bo siądnia pa inszemu nie wypadaje. U apośnich prahramach wandrowali my pa poetycznych zachonach polskich autorał i siądnia zastajuczysia przy tym treba nam zwiarnuca da poezji czasu wojny. Bo 1 żniwnia 1944 roku paczało się warszawskie powstanie suprać niemieckich okupantów.
0: Krzysztof Kamil Baczyński, Świata Mertwych, Pierakład Kaciaryny Maciejewskiej. Jaki nieobsiażny smutak, zmiarkanie ściskaje górla. Jany, jak pasmy deszczu, u kwietkach gublajuca białych. Drewy rastuć za dymam, zliwajeca z dulam prastura. Karyczniewaju ziemloju, światło zarastaje da ciemry. Ludzie od asiennich trawał, ciapier nie adroźnisz z usim. Ściablina ci serca dryżyć, kali wiecier balucza kule. Jany bladniejuć, a drewy rumianiaca, chilaca uniz. Bytcam pakropli z ich piuć, ich krwioj nasyczając swój kuler. Damy karablami ciężkimi na dno małczania pływuć. Tut ludzi żywyja powoli se chudziać pod glebu. A potem u nietry ciemry stupajuć jedno za jednym i usiudy cieni. Ich szulach ciszkum zasielaje nieba. Takaja tut miakkaja glina, szto stupni za smok twoje im. Takaja gustaja prastura, szto u śmierć jany iduć z niamiela po szerych przystupkach powietra. Szto odczuwaje ciela, kali uruczai magilał, spotkaje ściablina u ruch. Это померлые, те живые, перетвораются в пух. Там мачи, як хисткие тени, спускаются по стене. З раскрытых ротов, сдается, бье крику беззвучный звон. Незразумело почался тяжезный, як камень, день. Ці душа чи шерим шнурам дагэтуль тягнецца сон, дзе ў іх выдзіраюць дзяцей, або не дзяцей, а вочы, бо маці нічога не бачаць і рэжуць завесу ночы, як птушкі, і падаюць потым далёка за шумам.

dobry wieczór usim, heta DJ Riki, witaju u Indamix, miejsce, gdzie sustrakajeca emocji, energia i ryfm. Siądnia nas czekaje hadzina klubna hachuczania u najlepszym wygladzie. Niechaj hety set stanie waszym subotnim rytuałom. Zapraszają na pulsujące rytmy house, disco, soul, the funk. DJ Riki, pojechali!

To była programa Indamix. Ja, DJ Ricky, miksował dla was muzyku house, soul, disco, the funk. Dziękuję za sumiesny wieczór i każdy moment, kali muzyka jednaje nas bez słow. Ja wiertaju się z nowym setem przez tydzień, a wy trzymajcie hety rytm do następnej soboty. DJ Ricky zapraszaju przez tydzień.

0: ситуації на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: Polska coraz częściej odmawia obywatelom Białorusi ochrony międzynarodowej. Według danych za czerwiec po raz pierwszy od wielu miesięcy liczba decyzji odmownych była wyższa niż pozytywnych. W uzasadnieniach części decyzji pojawia się argument, że represje wobec uczestników protestów z 2020 roku osłabły, a część przestępstw uległa przedawnieniu. Obrońcy praw człowieka podkreślają, że choć sprawy związane z protestami w rzeczywistości uległy przedawnieniu, Białoruskie służby jednak nadal ścigają ich uczestników, stawiając nowe zarzuty, m.in. o działalność ekstremistyczną czy zdradę państwa. Represje nie ustały, lecz zmieniły swój charakter. Reżim stara się sprawiać wrażenie, że prześladowania osłabły, podczas gdy w rzeczywistości stały się po prostu mniej widoczne. Zdaniem prezesa Fundacji Białoruski Dom w Warszawie, Alesia Zarembiuka, poziom represji na obecną chwilę może być nawet większy niż poprzednio.
3: Zastraszanie osób wewnątrz kraju, aresztowywanie, deportacja albo zastraszanie rodzin, którzy też uciekają z kraju. Także w kwestii represji nic się nie zmieniło.
2: Obrońcy praw człowieka ostrzegają, że powrót wielu Białorusinów do kraju nadal może oznaczać zatrzymanie lub postępowanie karne z powodów politycznych. Zapowiadają również rozmowy z polskimi instytucjami, by przedstawić aktualną ocenę sytuacji na Białorusi i przekonać je, że zagrożenie dla przeciwników reżimu Aleksandra Łukaszenki wciąż pozostaje realne. Na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej utrzymuje się wysoka intensywność walk. W ostatnich tygodniach ukraińska armia przeprowadziła serię skutecznych ataków dronowych na cele wojskowe i logistyczne w głębi Rosji, uderzając m.in. w infrastrukturę wykorzystywaną przez rosyjski przemysł wojenny. Kijów podkreśla, że działania mają osłabić zdolność Rosji do prowadzenia dalszych działań zbrojnych, a eksperci wskazują, że ukraińskie uderzenia coraz dotkliwiej wpływają na rosyjskie zaplecze wojskowe i gospodarcze. Mimo niepowodzeń Rosji na froncie, Białoruś pozostaje jej najbliższym sojusznikiem i nadal udostępnia Moskwie swoje terytorium oraz infrastrukturę. Jednocześnie eksperci zwracają uwagę, że Aleksander Łukaszenka coraz wyraźniej stara się unikać bezpośredniego zaangażowania w konflikt. W ostatnich tygodniach białoruski dyktator po raz kolejny deklarował, że nie zamierza wysyłać swoich żołnierzy na Ukrainę. Jego działania interpretowane są jako próba zachowania większego dystansu wobec Kremla i ograniczenie ryzyka dla własnego reżimu. Sprognozować, co czeka Łukaszenka po ewentualnym zawieszeniu wojny, jest bardzo trudno, twierdzi dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej Michał Potocki.
4: Scenariuszy jest wiele, od otwarcia i powrotu do takiego business as usual z Białorusią, który miał miejsce przed 20 rokiem i protestami, aż po sytuację, w której Białoruś jest dociśnięta przez Putina i musi rezygnować z kolejnych oznak swojej suwerenności wobec Rosji.
2: Po raz pierwszy od wybuchu pełnoskalowej wojny Ukraina podała, ilu obywateli Białorusi walczących w szeregach rosyjskiej armii dostało się do niewoli. Według ukraińskiego sztabu koordynacyjnego do spraw jeńców wojennych w lipcu tego roku w ukraińskich obozach przebywało 22 Białorusinów. Młodzi Polacy z Białorusi mają coraz większe trudności z podjęciem studiów w Polsce. Powodem są zaostrzone przepisy dotyczące wydawania wiz studenckich, które obowiązują od lipca ubiegłego roku. Nowe procedury wymagają od kandydatów dodatkowych dokumentów i wydłużają proces uzyskania wizy. W efekcie wielu maturzystów nie zdążyło rozpocząć nauki. Najbardziej odczuli to właśnie obywatele Białorusi, którzy od lat stanowili jedną z najliczniejszych grup studentów zagranicznych w Polsce. Według danych Ośrodka Przetwarzania Informacji, to oni odnotowali największy spadek liczby studiujących w 2025 roku. Dane te bardzo niepokoją, mówi były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, Jarosław Książek.
5: Myślę, że dla polskiej mniejszości na Białorusi kwestia nauki studiów w Polsce ma fundamentalne znaczenie i tutaj również wymaga ogromnych działań, żeby tym, którzy świadomie wybiorą studia w Polsce, nie utrudniać, ale ułatwiać ich podjęcie i skuteczną realizację. To bardzo ważne.
2: Eksperci ostrzegają, że administracyjne bariery osłabiają atrakcyjność polskich uczelni i są wykorzystywane przez białoruską propagandę, która przekonuje młodych ludzi, że Polska zamyka przed nimi drzwi. Środowisko akademickie apeluje o uproszczenie procedur wizowych dla kandydatów przyjmowanych na studia, podkreślając, że ich celem jest wyłącznie zdobycie wykształcenia.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Białystok na kilka godzin cofnął się w czasie. Uczestnicy miejskiego spaceru Odkryj XVIII-wieczny Białystok mieli okazję poznać stolicę Podlasia z perspektywy epoki hetmana Jana Klemensa Branickiego. W rolę przewodnika wcielił się rekonstruktor i instruktor fechtunku z Grodna Wasyl Kałacz, który opowiadał o codziennym życiu mieszkańców, wielokulturowym charakterze miasta oraz jego najciekawszych zakątkach sprzed ponad dwóch stuleci. To była nie tylko lekcja historii, ale także niezwykła podróż do czasów, gdy na ulicach Białego Stoku spotykały się różne języki, kultury i wyznania.
3: Czołem, moje drodzy księdze. Nie bój się, mości panie, nie bój się, nic ci nie zrobię. Pochodzę z Podswisłoczu, z ubożałego rodu szlacheckiego, z Tatarów Lipków, po mieczu, a po kądzieli z Bartoszywiczy, herbu Jastrzębiec, a też z ubożałych. Dlaczego jestem tutaj? Widzicie, jak jestem ubrany. Mam na sobie aksamitny kontusz, ale liniany żupan, bo jestem biedny, ale jestem w służbie hetmana naszego wielkiego koronnego Jana Klemensa Branickiego. Nie na najwyższym szczeblu, a tylko jako instruktor szermierki przy gwardii naszego dobrodzieja, pana Jana Klemensa Branickiego. Nisko mu się kłaniam, gdzieś tam w pałacu zasiada za sprawami potężnymi, dyplomacyjnymi.
4: Mickiewicz Paweł, Fundacja Ochrona Wschód. Dla zespołu Fundacji Ochrona Wschód jest bardzo ważne, żeby wielokulturowość naszego województwa, wielokulturowość naszego miasta budować na tym nowym potencjale osobowym, który od kilku lat w Białymstoku mamy. Czyli to są osoby, które przyjeżdżają z Białorusi, z Ukrainy, z Rosji, z Kazachstanu i bardzo wiele od siebie wnoszą również w rozwój nie tylko gospodarczy, ale również kulturalny naszego miasta. I dlatego chcieliśmy zaangażować ten potencjał w odbudowanie tej wielokulturowości współczesnej. Roboczo to nazwaliśmy nowa narracja wielokulturowości, żeby Białystok i Podlasie mogło sięgać wielokulturowości nie tylko tej historycznej sprzed 200-300 lat poprzez różnego rodzaju konferencje, książki i ulotki, ale przez nowych mieszkańców, którzy przyjechali z zagranicy i tworzą tą wielokulturowość. Tkankę naszego miasta.
5: Pochodzę z Grodna, z Białorusi i nasza wycieczka akurat powiada o wielokulturowości Białego Stoku i o początkach tej wielokulturowości. Akurat z XVIII wieku wpłynęło do Białego Stoku tyle ludzi różnych narodowości, wyznań, że po prostu miasto rozkwitnieło. Teraz my nie mamy wiele takich zabytków architekturnych, ale my mamy splanowane ulice przez Jana Klemensa Branickiego. Są w źródłach wspomnienia, kto i gdzie żył, w jaki sposób odbywało się to życie. I dlatego ja, jako postać historyczna, bo gram ubogiego szlachcica na służbie Jana Klemensa Branickiego, opowiadam o życiu prostych ludzi. Nie magnaterii, nie tego najwyższego szczebla dyplomacji, ale tylko o prostych ludzi, którzy służyli, mieszkali, pracowali.
6: Jestem Urszula Wołowicz, mieszkanką jestem Białego Stoku.
1: Wiadomo, że bardzo interesuję się historią, to tym bardziej jestem zainteresowana właśnie rodem Branickich, którzy uformowali właśnie ten Białystok, byli fundatorami, promotorami właśnie kultury, sztuki. No i właśnie dzięki temu ten nasz Białystok jest taki piękny, mamy piękny pałac. Dwór Klemensa Branickiego był takim dworem międzynarodowym, on sprowadzał świetnych artystów, prawda? Także wszystko było tutaj organizowane z duchem czasów epoki ówczesnej.
6: Nazywam się Aleksander Jędrzejewski, od 3 lat mieszkam tu w Białymstoku, przyjechał z Grodno i nie tak dawno po prostu na Facebooku widział reklamę, że Fundacja Okna na Wschód organizuje taką wycieczkę po Białymstoku w czasach 18 stolecia. No ja zgłosił i taki sukces, że udało się mnie tu być, mnie i mojej żonie. Dla mnie ten czas bardzo ciekawy, bo to czas jak to balów, szlachty, no to bardzo ciekawy taki okres historyczny i trzeba wiedzieć historię tego miasta, w którym ty mieszkasz.
3: Wchodziliście tą bramę i co myślicie, że było w XVIII naszym wieku, było tak jak dzisiaj? Nie. Na centrum tego przejazdu też były takie w paski pomalowane czarno-białe budki i tam była gwardia węgierska i tylko przez te dwie bramki straży można było wjechać sobie na dziedziniec. Mianowicie wjechać, nie wejść. Nie wchodzono tu na piechotę. Nigdy. Tylko konno czy karetą.
4: Z codziennego wsparcia fundacji bardzo dużo korzysta obywateli Białorusi. W taki sposób poznaliśmy się z naszym bohaterem Wasylem Kałaczem. Od 3 lat współpracują przy innych okazjach. I tak nasze idee z jego charyzmą, postacią się zetknęła. Zaproponowaliśmy ten pomysł dla miasta i miasto z wielką chęcią jakby wsparło nasz pomysł, bo z perspektywy miasta to jest niby spacer, ale w takiej nowej odsłonie, gdzie bohater zabierze uczestników w XVIII wiek de facto i cały spacer będzie się odbywał w pierwszej osobie. A kluczem i kropką taką na dziś spaceru będzie stylizowana uczta z degustacją podlaskich dań w jednej z białostockich gastronomii. Spacer to nie jest jednorazowa akcja. W sumie się odbędzie 7 spacerów, ale niestety zapisy już są zamknięte. Zgłosiło się około 1000 osób, więc nawet nie wszyscy, którzy się zgłosili, w związku z ograniczoną ilością osób będą mogli wziąć udział.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berezyny podsumujemy losy ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota będzie kontynuował opowieść o Niemnie jako ważnym miejscu dla odpoczynku grodnian w latach 20. i 30. XX wieku, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z Ludmilą Jakubczak oraz jej przebojowym utworem Gdy mi Ciebie zabraknie.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berezyny podsumujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Wyciszenie polskiego oporu miało charakter czasowy także w powiecie wołkowyskim. Choć jesienią 1945 roku opuściły go setki AK-owców i sporo ludności cywilnej, nadal pozostały tu dziesiątki tysięcy Polaków. Dość szybko przedstawiciele społeczności polskiej na ziemi wołkowyskiej wypracowali kolejną formę organizacyjną dla swych dążeń niepodległościowych. W czerwcu 1946 roku utworzono zostało przez byłych żołnierzy AK-AKO z obwodu Wołkowysk lokalna polska struktura konspiracyjna, określana jako Samoobrona Wołkowyska lub Samoobrona Ziemi Wołkowyskiej. Powstała z inicjatywy byłego kapelana stacjonującego przed wojną w Wołkowysku 3 Pułku Strzelców Konnych, księdza majora Antoniego Bońkowskiego, pseudonim Eliasz. W polskiej konspiracji niepodległościowej działał on od początku wojny. Najbliższymi współpracownikami księdza Eliasza byli starzy AK-owcy Bronisław Chwieduk, pseudonim Cietrzew, i Antoni Szot Burza. Początkowo Samoobrona Wołkowyska obejmowała swoim zasięgiem obszar gminy Krzemienica, w której Eliasz był proboszczem. Stopniowo rozbudowano ją także na gminy sąsiednie – Piaski, Roś, Zelwa, Mosty, Biskupce i częściowo Izabelin. Organizacja posługująca się nadal nazwą Armia Krajowa dysponowała zorganizowaną siatką terenową, podzieloną na kilka plutonów konspiracyjnych, zwanych też ośrodkami. Ponad 200 członków i osób współpracujących. Samoobrona Wołkowyska była strukturą o charakterze lokalnym, odizolowaną od innych polskich ośrodków niepodległościowych. Miała jedynie luźny kontakt ze szczuczyńsko-lidzką organizacją porucznika Olecha. Dzięki sprawnej organizacji i przestrzeganiu zasad konspiracyjnych udało się jej przetrwać blisko 2 lata, czyli do drugiej połowy 1948 roku. Dysponowała jednym stałym oddziałem partyzanckim, sformowanym w drugiej połowie 1946 roku, oznaczonym kryptonimem Reduta II – Żądło. Jego kolejnymi dowódcami byli Antoni Szot Burza, Józef Karnacewicz – Kwiat, Michał Cisłowski – Gołąb i Bronisław Chwieduk – Cietrzew. Liczył on przeciętnie około 20 żołnierzy, przebywających stale w polu z bronią w ręku. Zimą 46-47 oddział został podzielony na kilkoosobowe patrole, którym łatwiej było przetrwać ten trudny okres. Wiosną 1947 roku Reduta II została zreorganizowana. Z jej kadr utworzono nową grupę liczącą kilkunastu żołnierzy, oznaczoną kryptonimem Żądło, którą dowodził Józef Karnacewicz, pseudonim Kwiat. Wkrótce potem powstał kolejny oddział dowodzony przez Michała Cisłowskiego, Gołębia. W 1948 roku liczył ponad 20 partyzantów. Oddziały partyzantki wołkowyskiej były mniej aktywne niż jednostki bojowe samoobrony ziemi grodzieńskiej. Unikały starć z NKWD i milicją, prowadząc najbardziej niezbędną samoobronę, polegającą na likwidowaniu agentury przeciwnika. W czerwcu 1948 roku oddział Gołębia został częściowo rozbity w walkach z grupami operacyjnymi NKWD. W polu utrzymała się jedynie grupa dowodzona przez Bronisława Chwieduka – Cietrzewia. Jednak i ona została rozbita w walce 13 września 1948 roku we wsi Stanielewicze. Ranny Cietrzew wpadł w ręce NKWD. Został skazany na 25 lat obozu koncentracyjnego, z którego zwolniono go dopiero w 1972 roku. Група жонду została rozbita jeszcze wcześniej, w maju 1947 roku, w wyniku wsyp i aresztowań. Pomimo ponoszonych strat, konspiracja Wołkowyska kontynuowała swoją działalność w coraz jednak bardziej ograniczonym zakresie, aż do początku lat 50. Wtedy to został rozbity ostatni jej oddział dowodzony przez Alfonsa Kopacza.

nasze życie takie tułacze, łaskawie spojrzy na nas choć raz. Boże, jak ciężko w tym lesie się

ich mogiłach zakwitnie bez, za którą ginie tylu rodaków, na ich mogiłach zakwitnie bez. A ptaszka będzie śpiewać radośnie, że na wolności

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota, witam Państwa. W poprzednim odcinku opowiadałem o tym, jak wyglądały 100 lat temu grodzieńskie plaże, jak czasem niespokojny był letni wypoczynek grodnian na Niemnie. Dziś natomiast spojrzymy na Niemen jako na wielką arenę sportową, gdzie hartował się duch i ciało mieszkańców międzywojennego Grodna oraz żołnierzy tutejszego garnizonu. W tamtym okresie sport, a szczególnie sporty wodne, były w Grodnie traktowane niezwykle poważnie. Dominującą rolę odgrywało to wojsko. Dowódcy grodzieńskiego garnizonu na czele z pułkownikiem Stanisławem Maczkiem, dowódcą 81. Pułku Strzelców, uważali pływanie za umiejętność niezbędną dla każdego żołnierza. Maczek stawiał sprawę twardo. Podoficerowie, którzy nie potrafili przepłynąć 100 metrów stylem dowolnym, otrzymywali ujemne kwalifikacje służbowe. Oficerowie oporni byli kierowani na obowiązkowe kursy pływania, a treningi odbywały się regularnie na falach Niemna. Centrum Sportowego Życia na Rzece był powołany w 1923 roku Wojskowy Klub Wioślarski Niemen. Posiadał on własną przystań w pobliżu Starego Zamku i to on nadawał ton rywalizacji na wodzie. W 1934 roku, gdy powstał wielosekcyjny Wojskowy Klub Sportowy Grodno, opieka nad sportami wodnymi i zimowymi przypadła dowódcy 81. Pułku Piechoty. Oprócz przystani wojskowego klubu, w centrum Grodna przy Starym Moście w latach 30. istniały też przystanie sekcji wioślarskich innych organizacji sportowych, m.in. policyjnej i żydowskiej. Inauguracja sezonu wioślarskiego odbywała się w maju i to towarzyszyła jej wyjątkowa oprawa. Program przewidywał przemówienie prezesa klubu, złożenie przyrzeczenia wioślarskiego, defiladę łodzi i kajaków oraz spacer statkiem klubowym po Niemnie. Dzięki zaangażowaniu wojskowców Niemen stawał się nawet areną spektakularnych regat. 13 sierpnia 1933 roku odbyły się wielkie propagandowe zawody wioślarskie, w których brały udział osady, drużyny regatowe, nie tylko z Grodna, ale i z Wilna. Wyobraźmy sobie ten widok, smukłe czwórki, jedynki, męskie i żeńskie, mknące po rzece na dystansie 2 kilometrów od mostu kolejowego aż po przystań klubową. Rywalizowały policyjne i wojskowe kluby sportowe z Grodna i Wilna, zwycięzców dekorowano uroczyście, a wieczór kończyła wspólna zabawa taneczna na przystani. Inne propagandowe zawody o nazwie Wpław przez Grodno odbyły się w lipcu 1936 roku. Były to pływackie zawody indywidualne i zespołowe, na starcie których stanęli oficerowie i podoficerowie garnizonu. Pierwsze miejsce w kategorii zespołowej wygrał zespół 81. Pułku Piechoty, co bardzo ucieszyło dowódcę Stanisława Maczka. Jednak Niemen mimo swojej urody bywał rzeką kapryśną i niebezpieczną. Statystyki z tamtych lat są nieubłagane. Co roku w rzece i w okolicznych jeziorach tonęło od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Najgorszym miesiącem był lipiec, kiedy upały i brak umiejętności pływackich u kąpiących się razem doprowadzały do tragedii. Historia zapamiętała tragedię z sierpnia 1933 roku, kiedy to podczas ćwiczeń przeprawy promowej przez Niemen w okolicach Grodna utonęli żołnierze 3. Pułku Kawalerii z Suwałk. Zginęło wówczas 5 żołnierzy, w tym członkowie pułkowej orkiestry wraz z kapelmistrzem. Ofiar byłoby więcej, gdyby nie bohaterska postawa grodzieńskich rybaków, którzy ruszyli na ratunek swoimi łodziami. Jak później ustalono, fale Niemna rozchwiały przeprawę, a część żołnierzy obsługujących ją nie umiała pływać i to właśnie oni zaczęli tonąć. Oprócz niebezpieczeństw płynących z nurtu rzeki, grodnianie musieli mierzyć się z wyzwaniami higienicznymi. Niemen uchodził za wodę stosunkowo czystą. Nawet wodociągi miejskie czerpały z niego wodę powyżej mostu kolejowego. Oczywiście później ją oczyszczano. Nie podawano jej do domów grodnian wprost z rzeki. Niestety płynąca przez miasto Horodniczanka, dopływ Niemna, była jego przeciwieństwem. Choć wiła się urokliwie, była siedliskiem zarazków, de facto otwartym kanałem ściekowym, do którego spływały nieczystości z domów grodnian, urzędów, nawet gmachu dowództwa wojskowego. Doktor Antoni Perekładowski w swoim raporcie sanitarnym z 1928 roku ostrzegał, że rzeczka ta jest siedliskiem zarazków, a mimo to niektórzy mieszkańcy czerpali z niej wodę. Ale pływać się nikt nie odważał, bo mimo tego, że brudna, rzeka była też bardzo płytka. A marzenia o jej oczyszczeniu i urządzeniu bulwarów nad Horodniczanką rozbiły się o gigantyczny koszt, 2,5 miliona złotych. Podsumowując, wypoczynek na Niemnie w międzywojennym Grodnie był nierozerwalnie związany z obecnością armii. To wojsko budowało infrastrukturę i organizowało wielkie widowiska wodne. Gdy dziś patrzymy na stare fotografie z letnich dni na brzegu Niemna, często wśród odpoczywających widzimy właśnie żołnierzy. Dziękujemy Państwu za kolejną wspólną podróż do międzywojennego Grodna. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnym programie.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Ludmile Jakubczak oraz jej przebojowym utworze Gdy mi Ciebie zabraknie. Ludmiła Jakubczak była jedną z najbardziej utalentowanych polskich piosenkarek przełomu lat 50. i 60. Choć jej kariera trwała zaledwie kilka lat, pozostawiła po sobie utwory, które do dziś są uznawane za klasykę polskiej muzyki rozrywkowej. Urodziła się 17 czerwca 1939 roku w Tokio. W dzieciństwie mieszkała na terenie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a na początku lat 50. wraz z rodziną przeniosła się do Polski i zamieszkała w Warszawie. Już od najmłodszych lat rozwijała swoje artystyczne zainteresowania. Uczyła się w warszawskiej szkole ogólnokształcącej, uczęszczała także do szkoły baletowej oraz pobierała lekcje śpiewu u cenionej pedagog Wandy Wermińskiej. Dzięki temu zdobyła solidne przygotowanie zarówno jako wokalistka, jak i tancerka. Jej oficjalny debiut miał miejsce w 1958 roku podczas konkursu dla piosenkarzy amatorów zorganizowanego przez Polskie Radio. Występ okazał się początkiem błyskawicznie rozwijającej się kariery. Niedługo później została zaproszona do udziału w pierwszym programie estradowym przygotowanym przez Teatr Piosenki w Warszawie. Spektakl odbył się w słynnym hotelu Bristol i przyniósł jej pierwsze większe sukcesy. Publiczność szczególnie zachwyciła interpretacja piosenki Alabama. Jej charakterystyczny głos i sceniczna charyzma zwróciły uwagę kompozytorów i twórców muzycznych. W tym czasie rozpoczęła współpracę z Jerzym Abratowskim, kompozytorem, który stworzył większość jej repertuaru. Z czasem ich zawodowa relacja przerodziła się również w związek małżeński. Kariera Ludmiły Jakubczak rozwijała się bardzo szybko. W 1960 roku czytelnicy Ekspresu Wieczornego uznali wykonywaną przez nią piosenkę Gdy mi Ciebie zabraknie za najpopularniejszy polski przebój powojenny. Rok później artystka wystąpiła podczas pierwszego międzynarodowego festiwalu piosenki w Sopocie. Zdobyła tam trzecią nagrodę za interpretację, potwierdzając swoją pozycję w gronie najciekawszych polskich wokalistek tamtego okresu. Współpracowała z orkiestrami prowadzonymi przez Edwarda Czernego i Stefana Rachonia, a także z zespołami kierowanymi przez Jerzego Abratowskiego. Jej repertuar obejmował zarówno nastrojowe ballady, jak i bardziej dynamiczne utwory, a wyjątkowa barwa głosu sprawiała, że była łatwo rozpoznawalna i ceniona przez słuchaczy. Niestety, jej obiecującą karierę przerwała tragiczna śmierć. 5 listopada 1961 roku, mając zaledwie 22 lata, wracała z Łodzi, gdzie uczestniczyła w nagraniu programu telewizyjnego Muzyka lekka, łatwa i przyjemna. Samochód prowadził jej mąż Jerzy Abratowski. W pobliżu Błonia doszło do wypadku. W aucie znajdowała się również Irena Santor. Abratowski i Santor odnieśli obrażenia, natomiast Ludmiła Jakubczak doznała ciężkiego urazu głowy, w tym złamania podstawy czaszki. Zmarła w drodze do szpitala. Tragiczne wydarzenie na zawsze odcisnęło piętno na jej mężu, który do końca życia obwiniał się o ten wypadek. Pogrzeb artystki odbył się 11 listopada 1961 roku na warszawskich Powązkach. Mimo krótkiego życia i zaledwie kilkuletniej kariery, Ludmiła Jakubczak zapisała się w historii polskiej piosenki. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z 1960 roku. Autorem muzyki jest Jerzy Abratowski. Tekst napisał Kazimierz Winkler. Przed Państwem Ludmiła Jakubczak. Gdy mi Ciebie zabraknie.

0: z nadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.